baba, dani dani baba, dani dani baba, madaba maga mama, daba maga gama mama, gama baba baba baba ni dani dani dani, ini daba baba dani bani daba baba baba dani daba ni dani daba ni daba.